0: bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
1: W programie między innymi
2: o wakacyjnych wyjazdach, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
3: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu.
1: Rozmowy z ekspertami, relacje i komentarze reporterskie.
0: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

0: Mhm.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a ty kto?
1: Jola, to będzie 14 milionów, 755 tysięcy, 307 złotych.
0: Dużo. Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego. Słuchamy, halo?
2: Witam. 14 milionów 755 tysięcy 305.
0: 305, jak na to wpadłeś?
2: Przyśniło mi się.
3: Za dużo? Za mało! Od wtorku do soboty.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

nie mogę zapomnieć, jak było dobrze, wiem to. Skończyło się mój własny pogrzeb, wiem to. I proszę Boga, nigdy więcej, niech nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: figę z tego, co się dzieje.
1: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
2: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
3: Żeby był katolikiem?
1: Ani jednego, ani drugiego.
2: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
1: Stoi na straży Konstytucji!

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: 8 prezentów.
1: Klasycka mleka.
0: Ale! Figa z makiem. Mała niespodzianka. Dobre słowo od Marcina.
1: Korolicki.
0: Kuleczka. Zestaw gadżetów. Duża niespodzianka. Wrotki.
1: Niespodzianka! Po dołeczku!
0: Pozdrowienia od załogi. Rogalnie. Coś fajnego. Guzik z pętelką.
1: Herbata!
0: Z prądem.
2: Nie mam ręki.
0: Dziura z sera szwajcarskiego. Koszulka. Piłeczka. Ping-pongowa.
3: Hey. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: i w 5 i w 9.
1: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Nie.

0: Witajcie, mówi Michał Figurski. Przed nami wielkie emocje i wielkie pieniądze. Zapraszam do gry o 100 tysięcy złotych.
1: Radio Turniej. Pierwszy radiowy turniej wiedzy na żywo. Już od 11 września w RMF FM. Karty zgłoszeniowe dla zawodników w każdy wtorek i piątek w Super Ekspresie.
0: Sprawdź, ile jest warta twoja wiedza. Czekam na wasze karty zgłoszeniowe.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez Was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM

0: of your mind arranging a shooting shoot at Mopas. I miss you like crazy. Na piątym Modern Talking, You're My Heart, Yolo Song. Obudź we mnie Venus 16 na czwartym. Na trzecie Black Attack, Heartless. Na drugim powrót na listę Backstreet Boys, All I Have To Give. No i na pierwszym miejscu...
1: Hot Bands. Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18:00 lista Hot Bands. Najlepsze notowania.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Przejdźmy do faktów.
1: Przejdźmy do faktów, dobrze. Kącik rolniczy. Odcinek kolejny. Tutaj człowiek się podpisuje Terminator. Ten człowiek jest tutaj, on jest niewieścim człowiekiem, jest razem z koleżanką na zdjęciu, tutaj pod szkołą rodzenia w piwnicy.
2: Koleżanka, tak.
1: Ale to nie o szkole rodzenia, tylko o czymś zupełnie innym. Mhm. Otóż tak, ostatnio jesteście obeznani w sprawach wiejskich, więc jeśli o to właśnie chodzi, mam zdjęcie kobiety dojącej samicę byka. Sama się głowiłam, którym sposobem ona, znaczy ta kobieta, doi ją, czyli tę krowę. Czy poprzez piąstkowanie, czy też kciukowanie, czy może jeszcze jakiś inny sposób. Jesteście, że tak powiem, obeznani w tych sprawach, więc myślę, że mi pomożecie odgadnąć. Z góry dziękuję. Sama nie wiem, co bym bez was zrobiła. Pewnie bym w ogóle nie wiedziała, co ta kobieta temu zwierzęciu robi.
2: Robi mu tak, żeby mu było lepiej.
1: Tak. Z tego, co ja widzę, to raczej nie jest piąstkowanie, bo kobieta kciukiem, bo to kciuk ma być, zdaje się, a ona kciukiem z drugiej strony, ale jest bardzo uśmiechnięta, a zarazem takie napięcie na jej twarzy widać.
2: A co krowa na to?
1: No, krowy zadje, no widać.
2: Zad jest spokojny.
1: Ogień nie macha. Znaczy ogon nie macha.
2: Ogień nie bucha, chciałeś powiedzieć. Widziałeś kiedyś, bucha ogień z zadu? Bo ja widziałem. Jest to niesamowite wydarzenie.
1: No nie, no w każdym razie z tych... jak one się nazywa? Nie siurki, tylko...
2: Nie siurki.
1: Ze strzyków ścieka to, co ma ściekać do takiego... powiem szczerze, że wiadro, które stoi pod tymi urządzeniami takimi, wiadro jest koloru od środka trochę brązowawego, a może być białego.
2: No fakt,
1: prawda?
2: Znaczy ja powiem tak, jeżeli to takich wiader, że tak powiem, się
0: się robi mleko.
2: To ja już więcej mleka w życiu nie wypiję. O, tak powiem, bo mam wrażenie, że wcześniej w tym wiadrze ta pani robiła strawę na przykład dla zupełnie innego, że tak powiem, dobytku domowego, który lubi rzeczy, które już ktoś wcześniej zjadł po prostu.
1: Ostro poszło.
2: Ale takie są fakty. No.
1: Takie są fakty.
2: Tak to widzę. I dodajmy jeszcze, że miejsce, w którym się znajduje ta sympatyczna dwójka, czyli pani z tą krową, jest wyłożone kamieniem. Mhm. Czyli jest chłodno tam. Mhm. To jest dobra temperatura dla mleka. Mhm. Tak, przechowywać w suchym i chłodnym.
1: Ale nie wiem, czy dla krowy jest dobra. Mhm. No ale krowa się zapalić, to i owo może. Od tego zimna. Mhm. I wilgoci. Mhm. Generalnie. No.

0: Zbliża się 12. Zapraszamy na specjalne wydanie faktów RMF FM.
1: Jest 15 stycznia 2012 roku. Dokładnie 22 lata temu swoją działalność rozpoczęło radio RMF FM.
0: 15 stycznia 1990 roku w samo południe piosenką Afryka grupy Toto na mapie polskich rozgłośni radiowych pojawił się RMF FM, pierwsza prywatna stacja w powojennej Polsce.
1: Afryka to z pewnością utwór, który wielu z Was najbardziej kojarzy z naszą stacją.
0: Przez te ponad dwie dekady na antenie RMF FM przewinęło się jednak wiele innych znanych kompozycji. Które z nich najbardziej kojarzą się z radiem RMF FM dziennikarzom na co dzień pracującym w tej stacji?
1: Przekonajcie się sami.
0: Zapraszamy na specjalną audycję w rmfon.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: till you come my.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

do. Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. W jakich okolicznościach zginął Aldo Moro? Komu zależało na śmierci włoskiego premiera? Czy Aldo Moro był zagrożeniem dla CIA? Misja specjalna. W niedzielę o 13 w RMF FM.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

W 22-letniej historii radia RMF FM jest taka piosenka, która zawsze towarzyszyła nam w chwilach radości, dumy, sukcesu lub innych wydarzeń, które powodują uśmiech na naszych twarzach. Ten numer graliśmy zawsze, kiedy działo się coś ważnego w historii naszej stacji, ale także ważnego w historii osób tutaj pracujących. Pojawiał się ten utwór wtedy, kiedy była potrzeba świętowania bądź pokazania, że jesteśmy dumni z naszych wyników, z naszych osiągnięć i z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. I dlatego chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: Uwaga.
1: Grzanki zostały wrzucone. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: A coś taka przyciszona.
2: Dzień dobry.
1: O, widzisz, zaraz sobie głośniej. Dzień dobry, Radio RMF. No dzień dobry. Poranny toster. Jak masz na imię?
2: Maria.
1: Mario, dzisiaj ty będziesz mogła wybierać spośród tych 50 nagród.
2: Świetnie.
0: Proszę bardzo, Mario, uwaga, musisz powiedzieć stop, masz na odpowiedź i co też dla siebie ustrzeliłaś.
2: No, stop.
4: Maszynka do mięsa.
2: Ojej.
4: Od poniedziałku do soboty.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Głosujesz na hop? Dzwoń 0700 060 22. Głosujesz na benz? Dzwoń 0700 060 33.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Alina Kamińska i Paweł Pawlik już wiedzą. Żadnych skoków w bok, tylko wprost przed siebie. Już w najbliższą sobotę o 9 rano. O tym, jak to się robi w pozycji V i po zawodach.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Radio, muzyka, fakty. Od poniedziałku do piątku, od 19.45 do 21.45. 120 minut relacji, korespondencji, komentarzy i wywiadów. Radio, muzyka, fakty.

0: gramy.
1: Dziękuję. Można to stop.
0: Znaczy można, tylko trzeba wiedzieć kiedy.
1: No to stop.
0: Skąd wiedziałaś kiedy?
1: No tak, kobieca intuicja mi podpowiedziała.
0: Rozumiem. Rozluźniona?
1: Rozluźniona, gramy dalej.
2: 5.
1: Stop.
0: Głupio ci teraz?
1: Dobrze.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

ludzie! Mec zwariował! Rozdaję pagery za friko! Nie musisz mieć telefonu, dzwonimy też do budy! Od poniedziałku do czwartku po 20:00! W soboty coś ekstra!

0: zadzwoń 0700 060 33.
1: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
2: i upadki
1: Marcina
2: Jędrycha.

Mateuszu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: RMF Hola. Szalona, kraina przygód. Wrywająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski błęd, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter, ujarzmianie dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Holland. Wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy. Kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce. Hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.
2: Siema! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein?

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Okej.
3: Okay. Mamy teraz coś gorącego.
2: A dlaczego nie tańczysz?
4: Co, mała, tańczysz? Nie nudzisz się?
2: Kto wpuścił tu tego kota?
3: My lubimy zwierzęta.
5: Tak się składa, że lewa.
2: Padł kabel.
3: Oj.
2: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
3: To jest sprawdzona technika.
5: Nie, coś nie, tu jest nie, daj spokój, Michał. To nie, no nie przesadzaj.
2: To ty od razu hop i mówisz tak. Łudy.
5: Tak, no.
3: Świetnie.
0: Tadeusz Sołtys
1: i Michał Kubik.
0: Z piątku na sobotę.
2: Okej.
1: Okay. Od pierwszej do piątej.
5: Tak.
2: Jedziemy. Ole.
6: Ole.
2: Cztery.
3: Ten rytm nas bierze.
7: Mam zaległości z młodości.
2: Tak.
4: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pohulać.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
4: Odpalam. Odjechałem.
2: O, tak! Przez dwa tygodnie.
1: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
7: Degrengolada zbójów jest w tej chwili. Mam ochotę zazbujować.
4: Tak.
3: Słuchacze nam posnął w tym tańcu, przytulańcu.
2: Cztery.
3: Taki telewizor można też i potrzymać w tańcu, no... Faktem jest, że to trochę sprawia trudność.
2: Tak,
3: przeszkadza w tańcu, nie ukrywamy tego, oczywiście.
2: W kontakcie.
3: Ja na przykład bym wolał bez telewizora tańczyć, to jest chyba naturalne.
1: Rodzicom zaimponować, na przykład dojrzałością.
2: Albo BMW.
0: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od pierwszej do piątej. To all the people all around the world.

0: Tak, tak.
1: Cześć, Iza.
0: Cześć, Iza.
1: 536 zł i 42 grosze.
0: I 42 grosze, powiedziała Iza. Skąd?
1: Tychówka. Za mało.
0: Podejrzewam, że... Słucham.
2: Halo, Józek z Kakawa.
0: Witaj, Józku. No to właściwie... Zresztą, no, słuchamy.
2: 536 i 43.
3: Hmm.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: każdy będzie miał jakąś swoją kiełbasę wyborczą. Głosujcie na mnie.
1: No, nikt się już nie nadaje, trzeba wszystkich zmienić.
2: Zanim wrzucisz głos do urny, my wrzucimy ich do naszego kontenera wyborczego.
3: Nie ma już pytania dlaczego, tylko jest pytanie kiedy.
2: Codziennie od 1 września o 12 i o 17. Na żywo kontener wyborczy. Twój wybór, nasz program.
4: Radio Muzyka Fakty.
3: Ten Sejm będzie należał do nas.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: JW23 na wieki wieków.
1: Nie koniec wieku z JW23. W każdą niedzielę od 21:00 zapraszają Marcin Jędrych i Witold Odrobina.

Witam, tu Kamil Baleja, najlepszego słuchaczka i słuchaczem RMF FM i RMF On. Bez was nie byłoby nas. A jeśli chodzi o moją historię i utwór, który najbardziej mi się kojarzy z RMF FM, to zacznijmy tak. Była ciemna, głucha noc. Ja wtedy prowadziłem nocny program i gdzieś tak około chyba drugiej w nocy, kiedy już tak koncentracja spadała, pojawiała się senność, ratowaliśmy się z producentem żartami, opowieściami. Jeden, krótko mówiąc, nakręcał drugiego. No i ja zacząłem jakąś opowieść i gdzieś tak rzuciłem słuchawki na stół w studiu, na którym jest włącznik mikrofonu. Słuchajcie, pech chciał, że się włączył mikrofon, a jeszcze większy pech, że my tego nie zauważyliśmy. Grał wtedy Craig David, Walking Away, a ja opowiadałem historię o Davidzie duchownym z serialu Archiwum X. Gdzieś tak po dwóch minutach się zorientowaliśmy, że mikrofon jest włączony. Słuchajcie, trochę nas zmroziło. Od razu człowiek się obudził, odsłuchaliśmy tego. Na szczęście to była bardzo kulturalna opowieść, a nie wszystkie takie bywały. No, mimo wszystko, kto był po drugiej stronie, wtedy musiał mieć naprawdę niezły ubaw. Z tego duetu oczywiście, Kamil Baleja i Craig David. To może teraz Walking Away i Craig David beze mnie.

Let's listen. Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak w każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz!
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka.

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Właśnie nie wiem, co mi się z nóżkami porobiło.
1: Wszystkim tym, którzy nie wiedzą, o co w tym programie chodzi, od razu wyjaśniamy.
2: Że my też nie wiemy.
1: O nic nie chodzi.
2: Przywieźliśmy berecik z antenką.
1: To nie jest berecik, tylko to jest jakieś urządzenie czołgowe.
3: Jest to taki rodzaj berecika zrobiony z chemu serackiego z dwoma lampkami i antenką oraz dzwonkiem w tyłu. Takim właśnie.
4: Stary się...

0: Najważniejsze jest zdarzenie, posiedzenie, polityczne przesilenie. Trzeba się wsłuchać, podsłuchać, dowiedzieć. Jest minister i koalicjant, masy związkowców i masa słów. A wkrótce budżet, pakiet, ustawa i najważniejsze w życiu wybory. My wybieramy najlepiej.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku o 11:45. Zapraszają Beata Borocka i Bogdan Zalewski.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: 0700 060 22.
1: Odrzuć kit i dzwoń 0700 060 33.
0: Hop Bands,
1: wzloty i upadki Marcina Jędruka. Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM.

0: 11 września 2001 roku. Downtown na Manhattanie. Dochodzi 9.
1: Prowadzące na wyspę mosty i tunele pełne są ludzi, którzy za chwilę rozpoczną pracę w jednym z największych centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie Witold Lazar i Przemysław Skowron odtwarzają wypadki najczarniejszego dnia w historii świata. Misja specjalna. Codziennie od 15 w RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Paweł Pawlik w wozie reporterskim, Tadeusz Sołtys i Michał Kubik w studiu. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej z soboty na niedzielę od 21.45 do 4.45. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej.

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, że żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsiu i się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie, puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits. Brothers in Arms.

0: Uwaga. Nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
2: Poranny toster.
0: Usłyszałem tylko dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
1: No, aż mi zaparło dech w piersiach.
0: Dach w piersiach. Czy jesteś już przygotowany, Adamie?
1: Tak, jestem gotowy.
0: Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Stop.
2: Dwie piżamy. Poranny toster.
3: Jedna do spania w Bielsku, druga z... Przepraszam.
1: Nie to Wrocław.
4: Od poniedziałku do soboty.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012 67 0020. Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek.
1: Si Spanish, como se llama, si, bonita, si, mi casa, Shakira, Shakira. Oh.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM w każdą niedzielę od 16.50 prezentuje koncerty, których nie znacie i te, które poznać powinniście. Wielkie i małe gwiazdy uchwycone na żywo w różnych momentach swojej kariery. Wspaniała muzyka, jedyne i niepowtarzalne wykonania słynnych utworów. W każdą niedzielę od 16.50. Tylko w RMF FM. Muzyka z oklaskami.

0: Uwaga, grzanki zostały włączone.
1: Halo?
2: Halo.
1: Halo.
2: Wiesiek, dzień dobry.
1: No skąd ty dzwonisz?
2: Z kanapy.
0: Pozdrawiamy cię bardzo, a zwłaszcza twoją kanapkę też byś...
1: Stój!
2: Nie kłaść?
0: Nie kłaść. Mówisz stop, maszyna odpowiada, co wylosowałeś.
2: Powiedz kiedy.
0: No ja mam mówić?
1: Ty sobie powiedz kiedy.
2: Od kiedy?
1: Powiedz. Od teraz.
2: Stop.
3: Kuchenka. Mikrofalowa.
2: Yes! Coś ty, co tam?

0: przemija.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Halo.
1: Halo.
0: Słucham uprzejmie.
1: Moja cyfra 25 milionów.
0: Tak.
1: 125 tysięcy.
0: Tak.
1: 639.
0: Nie. Za mało. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mówi Anka z Bierunia.
0: Witamy, Aniu. Wierzysz w siebie?
2: Wierzę. Bo już dwa razy mi uciekło, może mi się uda. 25 milionów.
0: Tak.
2: 125 tysięcy.
0: Zdecydowanie tak.
2: 793.
0: Nie.

0: Prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop Benz.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrek.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMF FM.

RMF Bisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zmuszanie najlepszego przyjaciela do nieludzkiego wysiłku nie jest bynajmniej objawem zezwierzęcenia.
1: Potwierdzą to Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Już w sobotę od 9 rano. Słuchaj i po zawodach.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: Ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Edyta Górniak. Zapraszam na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty Perła.
0: Szczegóły portal interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: przystępujemy do prezentacji.
1: A poza ci to?
0: To jeszcze nie jest prezentacja, wyjaśniam.
1: To musi kiedyś zostać po prostu pokazane w telewizji. To musi być pokazane w telewizji.
0: Rozpoczynam prezentację.
1: Konkursu nie będzie.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Zbyszek.
0: Jak Zbyszek, to nie masz szans dzisiaj grać. Halo.
2: Dzień dobry.
0: Czy masz na imię Zbyszek?
2: Nie.
0: To szkoda, bo drugi Zbyszek to by grał. Halo?
2: Halo.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Dariusz.
0: Przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie, gramy.
3: Raz.
2: Stop.
0: Już stop. No, no, no. No.
2: Jest.
4: Rosyjska ruletka.
5: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zawsze w sobotę. Zawsze o 20.
1: Mezzo forte. Mezzo forte. Mezzo forte. Mezzo forte. Program muzyczny Piotra Meca.
2: W tym tygodniu Muniek.
3: Generalnie zapraszam w sobotę, bo my będę Mezzowi puszczał płytę Tila w Chłopaki nie płaczą.
2: Oraz nowy singiel Metalliki i

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP Benz! Yo, feel the f-

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj czego na 5000 i złotych tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Super Ekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9 RMF FM.

0: wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Aye.

0: A przy okazji chciałem pozdrowić obywatela, który się nazywa Ja Wstałem bodajże z Wrocławia.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Bardzo
1: Zopola, sympatyczne.
0: Zopola, bardzo sympatyczne pseudo.
1: Ja Wstałem.
0: Ja Wstałem, tak.
2: Dawaj, szkoda dnia.
0: Tak, no dobra, przechodzimy teraz do tego, tak. Najwięcej ubawu mieliśmy z miśki. Okropnie się przez te wakacje wypuczyła z przodu i z tyłu. Spódnica mało jej nie trzasnęła na zadku. To właśnie cytat z tego podręcznika do języka polskiego dla czwartoklasistów zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to...

0: Halo?
1: Halo, dzwonię z Katowic.
0: Tak?
1: Mam na imię Kazik.
0: Dobrze, Kazik, proszę bardzo.
1: 15 600 149.
2: Za mało.
0: Lecimy dalej, kolejna propozycja, cześć.
3: Proponuję 150.
0: Kto? Halo, moment, chwileczkę, kto ty jesteś?
3: Iwona Zgierzycka.
0: Bardzo cię proszę.
3: 15 milionów.
0: Zgadza się.
3: 600 tysięcy.
0: Zgadza się.
3: 151.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kuń nawet raźni, parsko i prycha, gdy słucha listy Marcina Jędrycha. Hop, bęc! Yeah, to all you people out there.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kłótni o Polskę. Kontener wyborczy RMF FM. Wydanie specjalne. Wyniki wyborów. Relacje reporterów. Komentarze z kraju i zagranicy. W niedzielę 8 października od 20 do 23 w RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Ostipec, Ciupazețca,
1: Ale,
0: Cherpțe, Hermata,
2: Sprândel,
3: Nimam, Henci,
0: Prismac, Bațuschi,
1: Siscoleci,
0: Corolitchi, Flasețca, Mleca,
1: Ale,
0: Capelus, Najładniejsza łowiecka, Bojsztyny, Fartusek, Sukarka, Niespodzianka, Podełecku.

0: klasyka RMF FM.
1: Ze śmiechu ryczy ranny łoś, bo wesół jest, gdy dnieje. Ktoś nie śpi, by się śmiać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 670020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

kochasz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Odkrywamy górną pokrywę naczynia A i przez powstałą w ten sposób szczelinę wprowadzamy do naczynia A syp herbaciany suchy. Następnie z pomocą wolnej kończyny górnej sięgamy po naczynie B, z którego wprowadzamy do naczynia A odpowiednią ilość waru wodnego.
1: Tyle do piątku.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Najważniejsza jest akcja, informacja, rewelacja. Zaskakująca konfrontacja. Wchodzimy. Sensacja jest premier, prezydent, rezydent, a my tuż za nimi, przed nimi słyszymy dymisja, komisja, transmisja i tworzymy obraz. Obraz zdarzeń, obraz wrażeń, obraz w radiu.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 16.45. Zapraszają Grażyna Bekier i Grzegorz Jasiński.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Gość co dzień prawie przy radiu czyha, by listy słuchać Marcina i Jędrycha. Hop, pędz!

połowienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek o 15 w RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

O jeszcze jednej piosence trzeba powiedzieć przy okazji urodzin Radia RMF FM. Kiedyś z Tomaszem Buszewskim założyliśmy zespół Jednego Przeboju i raptem dwóch piosenek, jako Doktor Żółę, piosenkę I Wiesz Co, wrzuciliśmy na antenę, znaczy nie my, korzystając z nieobecności prowadzącego listę przebojów Marcina Jędrycha, Piotr Metz wrzucił piosenkę na listę Hop Bands, mieliśmy nawet drugie miejsce. Ta piosenka to I Wiesz Co. Ja ją potem nawet kiedyś słuchałem, tańcząc z jedną koleżanką na dyskotece, usłyszałem, że śpiewam. Taką ciekawostką jest to, że tamte kobiece głosy to są asystentki programu nasze. Więc może w takim razie, skoro tak już się lansuję, to przypomnijmy. I wiesz co, Doktor Żółę, Tomasz Buszewski, Przemysław Skowron, bardzo proszę.

0: Halo, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy.
3: Poranny Toster.
2: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzej.
2: Andrzeju, skąd dzwonisz?
4: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy,
2: no pięknie.
4: No to byłem blisko.
2: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
2: No to próbujemy, uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty. Poranny Toster.
5: Damy tu mano! I venga conmigo! Vamos al viaje para buscarlo!

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: Moha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Moja radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studio z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim, Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Co, mała, tańczysz? Nie nudzisz się?
3: Kto wpuścił tu tego kota?
4: My lubimy zwierzęta.
3: A dlaczego nie tańczysz?
5: Tak się składa, że lewa.
3: Padł kabel.
4: Oj.
3: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
4: To jest sprawdzona technika.
5: Nie, daj spokój, Michał. Nie przesadzaj.
3: To ty od razu hop i mówisz tak.
4: Łudy.
5: Tak, no.
4: Świetnie.
3: Jedziemy.
4: Ole.
6: Ole.
3: 4.
4: Ten rytm na zbierze.
2: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pohulać.
3: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
2: Odpalam. Odjechałem.
3: Oho! Przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
0: Cieniuśko.
1: Tak.
0: Tadeusz Sołtys
1: i Michał Kubik.
0: Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od 1 do 5.

0: Ja, wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
1: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak się działa to koło mnie. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem, no.
0: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko
2: nie.
0: Ona...
2: Chcę
0: wiedzieć, jak ty to wytrzymałeś, tak?
2: Nie wytrzymałem.
0: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
3: No nie, no.
4: Marcin Wrona.
5: Marcin Jędrych, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
3: Tak, o 8 wieczorem.
2: Tak było.
6: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
7: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteś.
3: Jestem. Poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Józek jest. Tarnowa.
1: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
2: No, żona Ziutek.
1: Uwaga.
0: Uwaga.
1: Józefie.
2: Stop.
4: Krajalnica.
1: Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
2: Oj, nie ma.
1: Już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
2: A mam zaczekać?
1: Nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
2: Hurra!
4: Od poniedziałku do soboty.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

RMF Bisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Na drodze do Sydney biegł po mistrzostwo przez bieżnie, boiska i tory. Prowadzi Paweł Pawlik.
1: I po zawodach w sobotę od 9:00.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Kto wpuścił tu tego kota?
3: Tak się składa, że lewa.
2: Oj, coś
3: nie,
2: tu jest nie,
3: nie,
2: tak.
3: Nie.
2: Łudy.
3: Tak.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy.
4: Odpalam.
2: Odpalaj.
4: Odjechałem.
2: O, przez dwa tygodnie.
1: Proszę pana.
0: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od pierwszej do piątej.

0: poznajesz.
1: Jego dziecko już nie poznajesz.
0: Tak,
1: to sąsiada, mówi mi tata. Tata.
0: Powiedz monterku, Arra, to trochę ci słońce też łaskie.
1: Arra.
0: Yes.
1: Kija pracy! Jego dziecka już nie poznaje.
0: Monter Marka Narka.
1: No właśnie.
0: Wagany Antrax.
2: Dzień dobry, Terek.
0: Wagany Antrax.
2: Dzień dobry, Terek.
0: Muzyka!

0: Która u ciebie godzina?
1: 19:38.
0: No dobra, spróbujemy cię zaszczelić, może nam się uda.
1: No zobaczymy.
0: To tak naprawdę zależy od ciebie, kiedy nam powiesz. Już próbujemy?
1: Tak.
2: Raz.
1: Start, stop.
0: A nie, ja żartowałem, no. Nie specjalnie, naprawdę.
1: No trudno.
0: No nie ukrywam, że mi trochę głupio. Tobie też?
3: Tak.
0: Nie wierzcie mu, jemu nigdy nie jest głupio.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Mars.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: ze 2 metry wzrostu. Nogi słuchaj do samej ziemi. No i te kształty, bracie, sam widziałem.
1: No, a mężu miała coś ze 6.
0: Co chwila nowy Iwon.
2: Wampiryca.
3: Chwileczkę, panowie. Plotkami, i to nie na mój temat, zajmuję się tutaj ja, Marzena Rogacka. Słuchajcie Na Językach od poniedziałku do piątku od 13 w RMF FM.

0: Uwaga. Bramki zostały włączone.
1: Dzień dobry, czy jesteś po drugiej stronie?
2: Tak, jestem.
1: Dzień dobry, witam.
0: Poranny toster. Skąd do nas dzwonisz?
2: Kudowy Zdrój.
0: Jesteś Zdrój? Przepraszam, Zdrów?
2: Zdrów, jak i to bardzo.
0: W takim razie czekamy na twoje stop.
2: Stop.
3: Żelazko.
0: Słuchaj, Jurku, pewnie masz w domu żelazko już.
2: Tak.
0: A masz też żonę w domu?
2: Owszem, posiadam.
0: Nie będę cię pytał, czy jest jak żelazko.
2: No, ciepła jest.
0: Ciepła jest.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: I ja proponuję.
1: Proponuj.
0: 20 milionów, 351 tysięcy, 943.
1: A dlaczego tak to sobie właśnie wykombinowałeś?
0: No tak sobie wymyśliłam.
1: No tak sobie wymyśliłaś.
0: No.
1: No to sobie za ten...
0: Nie wierzę. Naprawdę?
1: Dokładnie.
0: Jeju, kochany.
1: Jak masz na imię?
0: Ja mam Krystyna na imię.
1: To może pokrzyczymy jakoś jeszcze.
0: Hurra!

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: raz do dechy, szóst do mety i w dechę zabawa.
1: Już w sobotę od 9 rano w RMF FM lekcje u mistrzyni biorą Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Słuchaj, programu After War. Ja mówię ci, słuchaj, After War.
2: Nie, nie.
1: Masz słuchać.
2: Nie.
1: Słuchaj.
2: Nie.
1: Słuchaj.
2: Nie.
1: Słuchaj.
2: Nie.
1: Słuchaj.
2: Nie.
1: Słuchaj.
2: Nie.
1: Słuchaj.
2: Nie.
1: Lepiej słuchajcie After War, programu po angielsku. Każdą niedzielę o 3:45 po południu. Zaprasza Marcin Jeszczemski i Charles Poe.
2: Nie.

historię. Magdalena, gdy popije, robi laskę gdzie? Byle siódmy grosik dla lekarzy. Nóż co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gra

0: śląska drużyna
1: już swą śmieszną piątkę rozpoczyna.
0: Dwóch Marcinów,
1: i Jędryk,
0: i Wrona,
1: i jeszcze Monter,
0: Ampi oraz ona. W każdą niedzielę
1: o 8 wieczorem
0: robi się młynni zamieszanie spore.
1: Załączasz radio i mózg ci staje.
0: To właśnie już...

0: żartujemy, i żartujemy. A ty, bracie, nie wiesz tego nic. Czasem gadamy o tej Marynie. Bardzo ładne imię.
1: I tak siedzimy sobie wszyscy razem.
0: Jazda na maksa,
1: bez trzymanki,
0: pełnym gazem.
1: Nasza działalność do radia.

0: utworem, który najbardziej kojarzy mi się z RMF FM.
1: Są te wszystkie utwory, których nie możemy słuchać, bo piszemy fakty.
0: No właśnie, bo wtedy słuchamy utworów przygotowanych na przykład przez polityków
1: lub przez naszych dziennikarzy. No one knows what it's like. Every
2: dancer, a dancer for money. Nie wiem, kto teraz siedzi w poranku.
0: No właśnie, najczęściej to siedzimy my.
1: Od 6 do 9.

Niesamowite rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Puścisz to dziecko!
1: Nie mam roboty!
2: Sprzątaj swój pokój!
0: Dajże mi spokój, kobieto!
3: Byle to.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: A kto to puszcza? A kto to puszcza?
1: Panie i panowie, zbliża się już 23:30.
2: Amfiteatr Montera.
3: Strona 8, akapit 3 i 4.
4: Wierzymy w gotowość młodego pokolenia do podjęcia wielkiego wysiłku służącego sprawie Polski. Jesteśmy niemal u progu XXI wieku. Przyszłość zależy od młodych. Partia uczyni wszystko, aby obowiązki i prawa młodego pokolenia były respektowane i urzeczywistniane. Główną gwarancją skutecznego i rychłego wychodzenia z kryzysu jest mądra, to znaczy racjonalna, systematyczna, dobrze zorganizowana, efektywna praca wszystkich Polaków. Jak nigdy dotychczas bitwa o przyszłość Polski, o wydobycie gospodarki narodowej z dna kryzysu toczy się w każdym zakładzie i na każdym stanowisku pracy.
2: Amfiteatr Montera.

Bez subtelnych szkiców i gry płcieni. Bez koloryzowania i zbędnych ornamentów. Obraz dnia. Jasny, czytelny, kompletny. Codziennie o 22.45 w RMF FM.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: radio yours.
1: Ekman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć? Kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa?
1: Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15.00.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

każdą niedzielę od 12.45 w 4 godzinach programu Astralna Wioska. Gramy tylko waszą muzykę. Przyślij list albo kartkę pocztową ze swoją muzyczną propozycją i numerem telefonu. Jeśli nas przekonasz, wszyscy słuchacze satelitarnego programu usłyszą ciebie i twoją piosenkę. Wasza muzyka na naszej antenie. Radio RMF FM, Kopiec Kościuszki, Aleja Waszyngtona, 30204 Kraków.

Utwór, który wybrałam, jest tak specyficzny i oryginalny przez swoje stylistyczne zróżnicowanie, że właściwie nie ma chyba rozgłośni, która nie znalazłaby w nim czegoś, co uzasadniałoby jego wyemitowanie. Ale łączę go z RMF-em, ponieważ to właśnie w tym radiu, dawno temu, chyba po raz pierwszy usłyszałam artystę wykonującego ten utwór. Freddie Mercury, to o nim mowa. Artysta jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego nie było i nie będzie. Pozostawił po sobie naprawdę imponującą ilość wartościowych kompozycji, ale jeśli mam wybrać jedną, która zapadła mi najbardziej w pamięć i lubię do niej wracać, to mimo, że jestem dziennikarką RMF Classic, nie będzie to żaden z kawałków z płyty Barcelona, nagranej wspólnie z wielką diwą operową Montserrat Caballé, która zresztą niedawno odwiedziła Polskę. Będzie to natomiast tytułowy utwór z albumu Innuendo. Utwór, o którym można by pisać grube tomy muzykologicznych analiz, a i tak trudno byłoby uchwycić to, co powoduje, że jest po prostu fantastyczny i totalnie ponadczasowy. I za kolejne 20-30 lat będzie się go słuchało z taką samą przyjemnością, głos Freddiego będzie wywoływał takie same ciarki, gitarowe solówki będą robić takie samo duże wrażenie, a zgrabnie wplecione flamenco zaskoczy nas po raz kolejny. Zatem Freddie Mercury i niezapomniane Innuendo. Polecam, Jowita Dziedzic-Kolec.

0: Uwaga. Grzanki zostały wrzucone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A coś taka przyciszona.
1: Dzień dobry.
0: O, widzisz, zaraz sobie głośniej. Dzień dobry, Radio RMF. No dzień dobry.
2: Poranny toster.
0: Jak masz na imię?
1: Maria.
3: Mario, dzisiaj ty będziesz mogła wybierać spośród tych 50 nagród.
1: Świetnie.
0: Proszę bardzo, Mario, uwaga, musisz powiedzieć stop, maszyna odpowiedzi, co też dla siebie ustrzeliłaś.
1: No, stop.
2: Maszynka do mięsa.
4: Od poniedziałku do soboty.

przykład, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM 6.

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18:00. Pilotuje Marcin Jent.

FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: włączamy toster i szukamy szczęśliwca.
1: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj
2: Dzień
1: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet...
0: Nie!
3: Poranny toster.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Jak masz na imię?
2: Ewa.
1: Ewo, zatem musisz powiedzieć stop.
2: Stop.
4: Żelazko z nawilżaczem.
0: Masz już jedno żelazko?
2: Nie, takie stare, zwykłe.
0: Stare i zwykłe bez nawilżacza.
1: Ale z duszą za to.
0: Na ramieniu.
3: Poranny

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Proszę Państwa, 10 tysięcy po raz pierwszy!
1: Już w najbliższą sobotę od 9. Jak złamać szyfr nie łamiąc głowy? Podpowiadają Alina Kamińska i Paweł Babik. Słuchaj i po zawodach w RMF FM.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Ja będę twoim słońcem, tu ty jedną z moich gwiazd. Ty jedną z moich gwiazd. Już.
1: No i teraz jest pytanie. To jest tak zwany cykl cover to cover. Kto w oryginale śpiewał ten utwór?
2: Dziękuję ci bardzo, Marcinie. Zrobiłeś ze mnie teraz klasycznego głupa na antenie po prostu.
1: Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie, lansuję cię jako gwiazdę.
3: Czy możesz się wyłączyć, bo ja chciałem coś powiedzieć.
2: Ale ja teraz składam, które... O.
4: This is my church. This is where I heal my hurts. Watch.

0: Znów przypadł mi w udziale zaszczyt rozgrywania rosyjskiej ruletki, w której jest do wygrania 5 milionów złotych. Dzisiaj osoba numer 8, ósemka dzisiaj będzie grać. Halo?
1: Cześć.
0: No jesteś szósty, coraz bliżej, ale jeszcze nie jest tak źle. Osoba numer 8 będzie tutaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No witam cię, drogi słuchaczu. Jak masz na imię?
1: Rysiek.
0: Ja kręcę, kręcę, a ty mówisz mi kiedy stop.
1: Stop.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Tak!
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

tym tygodniu aż 3 światowe premiery. Big Day Illuminacja, Jam to tylko dwa piwa i nowy utwór Spice Girls.

Bach, Brahms.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it.

Szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja z mocy.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: To bije serce rock'n'rolla. Czy ty nagrywasz? To się oczywiście wytnie. O, przyszedł Michał Steczko. Przepraszam, Stecko.
1: Małgorzata jest Stecko. Ja przychodzę zawsze Steczką, ale za to bez kozery.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, start.
1: Zaczynamy z niedzieli na poniedziałek, 15 minut przed pierwszą, a później?
0: Tak będzie przez cały tydzień, aż do nocy z piątku na sobotę.
1: Tadeusz Sołtys,
0: Michał Kubik. Serdecznie zapraszamy, a teraz już...
2: Spadamy.